0: Kanal 7.
1: Premnogo pozitiva, super, ekstra.
0: Kanal 77. Novo na Kanal 77.
2: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Kanal 77.
3: Samo hitovi.